się, bo mam się kop położeń zaplaczat. Lestam na wyboczu zajt, przed narmi bojowa sudyl. Pista, jedna ta pista, listy trzy.